0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

To jest Moje Radio 24. No fighting.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: moje, Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Korowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

Polska Godzina, codziennie o 12 i o 22. Gramy tylko i wyłącznie polskie numery, które znasz i lubisz. Dwie okazje, żeby złapać naprawdę dobry klimat. To jest Moje Radio 24.

Zdarza ci się taki moment zawieszenia, kiedy siedzisz na łóżku przez 3 minuty, patrzysz w ścianę i przypominasz sobie, kim jesteś tak naprawdę? Oby jak najrzadziej. Wstajemy, wstajemy. Pora się ruszyć. Rozrusza muzyka w moje Radio 24.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest moje Radio 24.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupię, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

Aśnia Danko z Insta, wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestać nie może. A to tylko moja opinia.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko, na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

8:00 minęła, tak więc moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Dbając o ekologię, proponują nam kubki termiczne. I ja to bardzo doceniam. Kubek termiczny na kawę czy herbatę to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Tylko jeszcze, drodzy producenci, mam do was duży apel. Uwaga, będzie apel. Zróbcie takie kubki, żeby pijąc z tych kubków nie oblać sobie najpierw brody, potem koszuli, potem marynarki, potem spodni i jeszcze gaci do tego. O siedzeniu nie wspomnę i poparzonej lewej ręce albo prawej. No, mam nadzieję, że apel

0: Nowe Pytanie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

Albo wyjeżdżasz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było pięć, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie porannych mistrzów kierownicy.

jedziesz sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego

Świat to jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, to jest moje Radio 24.

Godzina z Mazowszem zaczyna się o 19:00. Więcej historii, więcej ciekawostek i więcej klimatu. Dołącz i poleć z nami nad mazowieckimi miejscowościami. Tylko w Moje Radio 24.

A jak ktoś ma tyle lat co ja, 40 plus, i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje radio 24.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, aby tylko nie było za bardzo nudno.

W ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Podobno mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

0: temelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchajmy.

Polska godzina. Polska godzina.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę, ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w moje Radio 24 wystarczy, żeby

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Zapomnijcie o latte art, teraz w kawiarniach rządzi cloud coffee, kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej niż cukier.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu homemade spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak zawsze po 14:00 ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia ta w Nowym.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

tu moje Radio 24. Ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie, da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Wbij do nas o każdej porze.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Po 15:00 prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

Słuchasz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę postres-testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj tej informacji do końca chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do moje Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z moje Radio 24.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Polska muzyka w najlepszym wydaniu. Tak jest, w moje radio o 12 i o 22. I jeszcze raz, dwa razy dziennie, bo dwa razy lepiej. Słuchasz moje radio 24.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Moje Radio 24.

Ciekawi mnie, czy ktoś z Was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na RODOS. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 zł albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy, no i oczywiście robi z tego herbatę.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Minęła 20. Rozpoczynamy historię jednej piosenki w Moje Radio 24.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota, może trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zutons, Valerie.

0: jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

0: Minęła 21, przed nami kolejne historie specjalnie dla Was wybranych piosenek. Zostań z moje Radio 24.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Ridla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Ridla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Ridel nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Ridla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego Guilty Pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3310, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: do.
1: Now you do. I can't let you in.

0: stylowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Od 22 będziemy Wam prezentować tylko i wyłącznie polskie piosenki, a zaraz potem od 23 pora relaksu, pora romantyczna, pora spokoju, czyli pościelowe w moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Drugi Himelja Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.